Nzvimbo nenzvimbo dzine mhondoro dzadzo, dzine mapako adzo. Ziva dunhu